mundawa kwata kinga maja dumran weva ta mundangun miya kwata kinga maja dumran weva musoli tamya venu mamjuranwo kwata kinga maja dumran weva musoli tamya venu mamdayunwo kwata kinga maja dumran weva ayo irata ingala kwata kinga maja dumran we nan jadig nam namari jitari nata kwata kinga maja dumran we nan jadig nam namari jurai rewa kwata kinga maja dumran wewa ayo gonu mirawa iwata kinga maja dumran wewa ayo goni adiyanda noy kwata kinga maja dumran wewa ayo goni atel gotuo kwata kinga maja dumran wewa ayo dalal kirawa kwata kinga maja dumran we ojinangai kadaira le semma kwata kinga maja dumran we ayo itapuk ngalwa kwata kinga maja dumran we ayo dani jaduguya koi togu singa maja dumran we ayo gitari nata kwata kinga maja dumran we wo aye aye dai bra yere aye aye kwata kinga maja dumran we Yeah.